0: Oliso gandiko. Guno. Mudenene. Kodi we sakanga. Wano kulega ntumbu. Kulega micha. Kuwagala bwongo.
1: Kutuiza na ja kuwekea yega yimbo ah na kuba kanso kenje yokana na
2: mama chabazi
1: tuliriza ndebyenda uru ne ndio ruso ga lokututi ndiburu tuje osebo ibi mwe

0: wanji
1: wabara tuweleza
0: uwenye wabara kujiba hako
1: onale kesipalaso ngandika mocha vyengo
0: abebu yengo mlimutia
1: tulistede
0: ulire umano weiganga
1: umana ndimu ulira
0: umano otimie
1: msimie busi umana ajako loyo
0: bana tumuagire
1: buterevu
0: ujala
1: famu umende ino
0: kati
1: mbaku
0: nicho
1: halo nyavo
2: wanyi sebo
1: nze pulira omuziki amazima galinti nze omuziki gwana busoga kukuma mpisa na chikulu
2: nsebo neyanzi
1: ae nge ife tuliwalala ni wetu jaku wakira
2: nsebo neyanzi za
1: sigala ngo tukubwa omuziki
2: amina.

Bato baidula bawela na mubikali ego nizani Temonde kemibye Una kesanuke Katona na singa Situ kochinemu Ule chochatu sekwi woli na mkisa ego niwani Chusa kobye